0: Chimumbo chomchonga miju chakwanisa kusara sure wa zvino zefu anopona?
1: Ndinopona, iwewe mudani wangu unopona?
0: Ndinopona, vhiki rako rokufamba kudini?
1: Vhiki rangu rokufamba kushoni, ini ndikupenda kunyumba yezvidzidzo, ndikukwanisa kutamba nevadoni vangu, kana zvizinji zvandikukwanisa kuita pakati povhiki rangu. Iwewe vamwe zvapi zvokwanisa kuita kana vhiki rako rokufamba kudini?
0: Vhiki rangu rokufamba kushoni, ndikukwanisa kupinda kumbuto zvidzidzo, ndikubesa majibaba mabasa pamuzi, ndikukwanisa kutamba nushamwari dzangu, ndikukwanisa kujidzha zvokushoni.
1: Ndizvo nhare, iwewe wakwanisa kunanga kuti uri kujidzha zvokushoni. Gwere rino unokwanisa kupasa?
0: Zefa, ndinopasa.
1: Ngeni unonanga kuti unokwanisa kupasa?
0: Ndinonanga ngoku.